0: Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.

0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
2: Hi, this is Jenny.
3: Kevin from Tame Impala.
4: Kapris.
5: Številka je